wszystko suspensji. Miał mi kilka najbardziej wody. Upacji, mówię nie noszony. Uczy rodzi bez tymi skóry. A u mnie pacyfki są demoni. Miał mi kilka najbardziej wody. Upacji, mówię nie noszony. Uczy rodzi bez tymi skóry. A u mnie pacyfki są demoni.